0: Ferrari.
1: Citroën, Citroën, Citroën, Citroën.
2: Cadillac, Cadillac, Cadillac, Cadillac.
0: Porsche, Porsche, Porsche, Porsche, Porsche.
2: Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet.
0: Ferrari.
2: Honda, Honda, Honda, Honda, Honda.
3: Lancia, Lancia, Lancia, Lancia, Lancia.
0: Datsun, Datsun, Datsun, Datsun, Datsun. Simca, Simca, Simca, Simca, Simca.
4: Royce.
0: Ferrari.
2: Mazda, Mazda, Mazda, Mazda, Mazda, Mazda.
5: Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen.
2: Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo,
5: Volvo, Volvo, Volvo, Volvo,
4: Volvo,
2: Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo, Volvo